muzyka. Już było. Posty. W kawce minę śpiło. Zradzili straszne ludzi. Europa wie. Maksimum nowej muzyki. Europa 2. 88.2 a 105.5 FM. Europa 2. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right here.